Muzika od strachotnia label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Kła Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Steve Morell. Dwa parczety czuchmy na tiach. To jest technik. Na tiach brałowe. Why Did You Do It? Tytuła pustlenu tu. Selekcję to nasiło, zapoczyła jeszcze Jastem Małku.

Músico strachotny label Pale Music International, kolegów Steve Murrow, znany człowiek. Była Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Steve Murrow. Dwa porcjety czuchmy na tiach. To jest technik na tiach brałowe. Why Did You Do It? To była posłanutu. Selekcję transiło za poczuła jeszcze Jasten Małku.